Wokół zarastaje nasz deal tramwaj. Prosto będzie mój. Prosto będzie mój. Kolo świetlo być nasz pietryczo tu. Budu tam, gdzie ty.